Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka ndagushimiye cyane nshuti mukunzi ukunda ibiganiro bica kunzamizi yawe imana ina muhari kumeze kwana nyikugira neza reka ndagushimire vyo mwihariko na cyane cyane ko wesemo kubandanya urukume nanje mu byo naguteguriye kandi rero aya masaha naho rero nkambona mugenzanje jirie amaze gushika kugira ngo ashobore kubandaniza aho naringejeje nkaba rero ndamuha ikaze ariko nawe nkaba ndakwikebanuye ndakwifuriza kubandanya kugira imihe byiza na mugenzanje aje nkonda mu bugata nkaba ndakwifuriza ngo ugirane ibihe byiza nawe kandi ugomeze kubandanya.